0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معنا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وبين الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح الليتورجية. الليتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني، ووسيلة لنقل التعليم الإلهي، وهي أيضاً حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية، فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية. لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية، ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, pienamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen, hat der Papst eben gesagt. Die Liturgie ist nicht nur ein äußerliches Geschehen, sie ist eine lebendige Begegnung mit Gott. Nehmen wir also bewusst, fromm und aktiv daran teil, damit wir im Glauben wachsen können. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam.
2: Mein herzlicher Gruß geht an die Polen. Im Geiste schließe ich mich all jenen an, die sich in Tschechien-Stochau versammelt haben, wo heute, 70 Jahre später, die Gelübde von Jasna Góra der polnischen Nation erneuert werden, die Kardinal Stefan Wyszyński während seiner Gefangenschaft verfasst hatte. Das darin enthaltene Programm zur moralischen Erneuerung der Gesellschaft durch den Schutz des menschlichen Lebens, die Förderung von Ehe und Familie sowie die Erziehung von Kindern und Jugendlichen möge auch weiter euren Einsatz für Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit beseelen. Euch allen meinen Segen.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Ein herzliches Willkommen den italienischsprachigen Pilgern.
1: In particolare saluto.
2: Mein besonderer Gruß geht an die Diözesan Direktoren der päpstlichen Missionswerke, an die Teilnehmer des Sommertreffens für Seminaristen. Die Gäste der Residenz Regina Coelorum in Santa Marinella und die verschiedenen Pfarrgruppen. Ich grüße auch die Firmlinge der Diözese Chiavari, die von ihrem Bischof begleitet werden. Liebe Jugendliche, mit der Firmung habt ihr das schönste Geschenk empfangen, den Heiligen Geist. Er ist kein Schatz, den man versteckt halten soll, sondern ein Licht, das ihr jeden Tag leuchten lassen müsst. Abschließend gehen meine Gedanken noch zu den Jugendlichen, den Kranken und den Neuvermählten. Morgen und übermorgen gedenkt die Liturgie zweier großer Heiliger, der heiligen Monika und des heiligen Augustinus, die auf Erden durch familiäre Bande und im Himmel durch dasselbe Schicksal der Herrlichkeit verbunden waren. Möge ihr Beispiel in jedem von euch eine aufrichtige und leidenschaftliche Suche nach der Wahrheit des Evangeliums wecken, die ihr mit Freude im täglichen Leben bezeugen könnt. Euch allen meinen Segen.